0: то, что это.
1: Так, это?
0: Хай кучатся, як.
1: Добже? Да, это студентам. Покажи. Да, хорошо.
0: Я буду ходить за кого девчат.
1: Так есть.
2: А это какая песня?
3: Teraz będziemy mieli kolejną bardzo dramatyczną pieśń. Tym razem jest ona o tym, że w związku z tym, że ludzie nie pozwalali parze być razem, to chłopak postanowił dziewczynę porzucić i nie zrobił tego osobiście, wysłał do niej orła.
4: Chuj, nie rozumiem. To dobrze.

0: To będzie moja ulubiona pieśń dzisiaj.
1: Moja też.
0: Jest bardzo wzruszająca, bo opowiada o tym, jak dziewczyna wychodzi z domu. Rozpoczyna swoje własne życie i metaforą tego rozpoczynania własnego życia jest sadzenie takiego wielkiego orzecha. Dziewczyna z jednej strony chce, żeby jej życie, jej nowe życie się zaczęło i żeby ten orzech się rozwijał, ale z drugiej strony bardzo chce, żeby jej mama o niej nie zapomniała.

0: Tak, teraz zaśpiewamy kolejną pieśń z serii o dzieciach, które musiały odejść z domu, żeby zarobić na swój byt.
1: Poprzednia też o tym była.
0: Tak, obie są rozdzierające serce, bo warunki życia służących były bardzo trudne.